Siku la Valentine kuemba kuka itafabidi kubuda kutete sinopano ndiri muno moishi moyo. Don't chinja abibasa ndibanja. Udali bonelera iwe penango pale kuliendera kunganga kwenda kwa maprofita. Penango pale kujekera na kujekera. Na msuno uyu hauchadi kulikodza. Sole malilinga operera watio ndina soka. Na nguisa wachuchara weka. 5 horas e 27 minutos.